0: Epa, tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł pomysł. No nie ma, bo 11 latach się przekazał. No właśnie.

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Podkręcamy tempo.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julia.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: O reklamie.

0: jutro rusza remont nawierzchni na kilometrowym odcinku krajowej 75 tuż przed wjazdem do Nowego Sącza. O poranku kłopoty w Wielkopolsce na autostradzie A2 w miejscowości Jaroszyn przewróciła się ciężarówka. Ruch w kierunku Świecka, jak i Warszawy odbywa się prawym pasem.
1: Ja wiem, że poniedziałkowy poranek to nie jest wasz ulubiony moment całego tygodnia, ale spokojnie, razem damy radę. Podkręcamy tempo, bo już w 6:30. Waldek Darłak, dzień dobry, hej!

The Galaxy Galaxy w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od rana na start nowego tygodnia. Mam coś, co od razu poprawi wam humor z samego rana. Do zgarnięcia wodoodporna torba Melo Radia. Dzwońcie jak najszybciej właśnie teraz pod 321-321-777, jeżeli chcecie mieć taką torbę i polansować się z nią odpowiednio, na przykład gdzieś tam na plaży. Przyda się wam na pewno, na co dzień też, albo na basen od czasu do czasu. Dajcie znać 321-321-777. Czekam na kogoś, kto jest już dobrze obudzony w poniedziałek rano. Trzy szoty w Melo też mam dla was. No i wodoodporną torbę dokładam. 321-321-777.

0: Walker, Ava Max i Fade w Melo. I to są numery, które bardzo dobrze działają na nas z samego rana. A teraz uwaga, bo sprawdzimy, jak poniedziałek działa na Roberta. Siemanko, hej.
1: Siemanko, hej.
0: Siemanko, no i co tam planujesz dzisiaj?
1: Ja planuję walczyć dzisiaj z zakrzaczoną ścianą, którą nazywam żywopłotem, bo od 7 lat go nie odcinałem i sąsiad już tak na mnie, że już muszę się tym zająć, bo ma ciemno w pokoju i on tylko marznie, bo mu nawet słońce nie dochodzi, więc cały dzień muszę dzisiaj ja ze słońcem walczyć i z żywopłotem, z tujami.
0: To będzie mocna i ostra walka, coś czuję, ale mam nadzieję, że na finał dnia będziesz zwycięzcą. Będziesz mógł powiedzieć, kim jesteś, Robert? Kim jesteś?
1: Zwycięzcą! Zwycięzcą!
0: Bardzo dobrze! O to chodzi, o to chodzi. Robert, uwaga, żeby dobra pasta się zaczęła od Melo, to mam dla ciebie teraz.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytanka, uważaj, Robert. Włosy proste czy kręcone?
1: Jeszcze raz.
0: Włosy proste czy kręcone?
1: Proste.
0: Musisz ściąć te tuje, bo nic nie słychać przez nie. Nie dość, że nie widać, to nic nie słychać. Uwaga, smoothie czy kawa?
1: Smoothie.
0: A oglądając mecz, krzyczysz na całą chatę, czy siedzisz w ciszy?
1: Siedzę w ciszy.
0: Serio? O, Robert! No to teraz uwaga, bo są emocje. Dla ciebie torba wodoodporna Meloradia. Taki merch już pakujemy, już wysyłamy. Trzymaj się i walcz tam ostro dzisiaj. Z żywopłotem.
1: Dzięki!
2: Trzy szoty w Melo.

0: don't start till I walk in.
1: Don't stop, make it pop. DJ gonna speak this up tonight. I'ma fight till we see the sunlight.
2: Kesha, Melo Radio. Podkręcamy tempo w poniedziałek rano. Jest i on nagle pojawił się po jakimś czasie. No dzień dobry, siemanko, hej.
3: No dzień dobry.
2: Słuchaj, mam dla ciebie złą i złą wiadomość. Którą no, chcesz najpierw?
3: Najpierw złą i złą.
2: Dobra, to tak od razu. Uwaga, pierwsza zła jest taka, że to jest twój pierwszy dzień po urlopie. W związku z czym to jest ta druga zła. Będziesz miał kary dzisiaj, tak z Darią ustaliliśmy. No tak, wiesz, zaczniemy niedługo. Na razie jeszcze na spokojnie. I jeszcze chciałem ci tylko powiedzieć, że tęskniliśmy, uwaga, tak bardzo.
4: O, z tobą być! Jedzie! Bam, bam, być!
2: No, to tak właśnie teraz lecimy razem, słuchajcie, w ten poniedziałek za 6 minut 7.
5: A już o 7 zagramy.
2: Chcę więcej, czyli Fuka i Liwka. No i za chwilę będą newsy w wykonaniu Marcina. Będzie też prognoza pogody. Posłuchajcie w Melo Radio.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na zajęcia hula hop.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
8: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
9: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
10: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
11: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
12: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt? To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. To jest Meloradio. Pogoda.
14: Południowa Polska dziś na pomarańczowo, a okolice Tarnobrzega, Tarnowa i Rzeszowa nawet na czerwono. Synoptycy przewidują upały. Temperatura maksymalna w dzień może dochodzić do 34 stopni, a miejscami nawet powyżej. Chłodniej nad morzem do 23 stopni w Gdańsku, na Mazurach 26. W większości kraju sporo słońca, tylko miejscami mogą zdarzyć się burze.
15: To już prawie siódma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora. Polscy siatkarze wygrali finał Ligi Narodów w chińskim Ningbo, okazali się lepsi od Amerykanów. Mecz zakończył się zwycięstwem biało-czerwonych 3-2. Trener Nikola Grbić chwalił całą drużynę, ale wyróżnił Kamila Semeniuka oraz Wilfredo Leona.
16: Kiedy mamy tych zawodników z taką jakości, myślę, że jest łatwiej dla mnie też robić decyzje i przygotować zespół za każdy scenariusz.
15: Nasi siatkarze obronili tytuł wywalczony przed rokiem. Dziś mają ruszyć negocjacje USA-Iran, zapowiedział to amerykański prezydent Donald Trump, nie podał jednak szczegółów na temat tych rozmów. Na koniec wielki wyczyn Polaka. Pływak długodystansowy Bartłomiej Kubkowski przepłynął Morze Bałtyckie, pokonał ponad 160 km w około 55 godzin. Sportowiec dedykował swój wyczyn podopiecznym Fundacji Cancer Fighters.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
18: No i dał radę, słuchajcie, a jak on dał radę przepłynąć ten Bałtyk, to przecież wy nie narzekajcie, że nie dacie rady z tym tygodniem. Waldek, Marcin i Daria, damy radę. Cześć, dzień dobry, hej.
19: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Podkręcamy tempo w Melo Radio w poniedziałek z samego rana, 11 minut po godzinie 7 już mamy. I mamy też dla was propozycję. Czekamy na głosówki, bo fajny merch jest do zgarnięcia na start nowego tygodnia, tak żeby odpowiednio sobie nastrój poprawić. Uwaga, co można powiedzieć szefowi i rodzicom? Co można powiedzieć szefowi i rodzicom? Jakie pomysły odjechane i ciekawe przychodzą wam do głowy? Czekamy na wasze głosówki, wchodźcie na meloradio.pl, tam możecie wysłać nam głosówkę, przycisk ze słuchawką. No i już, i taka głosówka od was leci do nas. A w zamian za fajne głosówki do was polecieć może merch od Melo. Co można powiedzieć szefowi i rodzicom? Czekamy na głosówki.

0: Tiesto i Dimitri Vegas w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i czekamy na wasze głosówki, bo pytamy dzisiaj z samego rana w poniedziałek, co można powiedzieć szefowi i rodzicom. Czekamy, wbijajcie na meloradio.pl, tam na dole słuchawka, którą trzeba nacisnąć i wysłać nam głosówkę. A w zamian za najfajniejsze oczywiście merch do zgarnięcia dla was dzisiaj rano. 16 minut po godzinie 7. Słuchajcie, weekend za nami. Jak się okazuje, są tacy, którzy spędzali ten weekend na rzeczy, do której większość z nas musi się zmuszać. W Londynie odbyły się Mistrzostwa Świata w myciu okien. Co roku takie zawody się odbywają, ściągają podobno fani mycia okien z całego świata, żeby rywalizować o zaszczytny tytuł mistrza mycia okien. Zasady tych mistrzostw są dosyć proste. Uczestnicy otrzymują standardową ściągaczkę, no i za pomocą prostych narzędzi i detergentów muszą zmierzyć się z trzema oknami. Muszą umyć te trzy okna w jak najszybszym czasie i muszą zrobić to też oczywiście odpowiednio dokładnie. Słuchajcie, powiem tak. Rekord, jaki ustanowiono, to trzy okna. Jeden gość umył w 9 sekund. Jak on to zrobił, pojęcia nie mam, ale jest mistrzem.
1: Ja też nie i mycie okien to jest ta rzecz, której właśnie na urlopie nie zrobiłem.
0: Ale pamiętaj, że kara i tak cię nie minie i nie
1: dobra,
0: będzie to...
1: Dobra.
0: Mycie okien, ale co to będzie za kara za to, że byłeś najdłużej na urlopie z nas, to dowiesz się niedługo. 17 po 7. Justin i Nicky.

0: Mikolasy Trips w Melo Radio w poniedziałek rano. Podkręcamy tempo i pytamy, co można powiedzieć rodzicom i szefowi.
1: Tak, przy poniedziałku to chyba najbardziej pasuje powiedzieć do rodziców, jednocześnie do szefa, już się za to zabieram.
2: Myślę, że w obu przypadkach nie ma co wchodzić w dyskusję, tylko można powiedzieć szefowi i rodzicom, ja tu tylko sprzątam.
3: Co można powiedzieć szefowi i rodzicom? Ej, nie chce mi się tego robić.
0: Ej, a wasza propozycja? Czekamy na głosówki, wiecie, na meloradio.pl, bo fajny merch jest do zgarnięcia, a Adam Lambert i Ghost Town to już za chwilę w Melo.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

Reklama. Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Comarche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.

0: Skręcamy tempo w Melo Radio w poniedziałek od samego rana i pytamy, co można powiedzieć szefowi i rodzicom.
1: Przepraszam za spóźnienie, ale w ogóle nie chciałem przychodzić.
0: Można tak powiedzieć pewnie?
1: Rodzicom i szefowi można powiedzieć, potrzebuję pieniądza.
0: No, a kto nie potrzebuje, nie?
2: Dobra, zaraz to zrobię.
0: Znamy to, znamy. Uwaga, co można powiedzieć?
3: Rodzicom i szefowi można powiedzieć, jestem w ciąży.
0: Można. Ciekawe, jakie wrażenie to wywoła. Na kim mocniejsze? Dla ciebie merch mamy, wysyłamy, pakujemy i już frunie do ciebie coś od Melo. A teraz Milki, David Guetta w Melo Radio za 18 minut 8 już na zegarach w poniedziałek rano.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Kids Krzyk w Melo Radio za 9 minut 8. Słyszysz, jaki fajny numer ci zagrałem?
1: No fajny, bardzo fajny, no. Po niemiecku, no.
0: No ale dobra, miło to już było. Mówiłem, że będziesz miał kary dzisiaj. To wszystko za to, że byłeś najdłużej na urlopie. Także lecimy teraz z karą dla ciebie. Uwaga, o tym, co będzie w newsach, musisz powiedzieć, używając tylko wyrazów na literę S. Jak sikora.
1: Dobra.
0: Szybko sobie super słowa szykuj.
1: Straszny skwar. Słońce spali swojski seler i sałatę. Skórę skremujcie SPF-em.
0: Uaha! Poszło, brawko. Za 8 minut 8 w Melo.
2: A już o 8 zagramy
0: Jazzy Can't Deny It. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio i tak wam zagramy punktualnie o 8, wtedy gdy inni będą jeszcze gadać.

0: idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już 7 i 8 sierpnia nad Polskim Morzem w Gdańsku po raz pierwszy w Polsce zagra Anima. I będę miał dla was wlotki na to wydarzenie. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną.

0: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt? To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności Campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Szeroki wybór, pełny smak?
14: Tak, sięgnij po Alesto.
13: Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Po reklamie.

0: Na Krajowej 42 Ligota Dolna Kluczbork w województwie opolskim malowane jest oznakowanie. W związku z tym dziś i jutro obowiązuje ograniczenie do 70. Na A1 na Śląsku między węzłami Mszana a Gorzyce mamy z kolei jeszcze dziś zwężenie jezdni. Dziś w wielu miejscach temperatury powyżej 30. Tak będzie we Wrocławiu, ale i w Warszawie, Krakowie, Kielcach czy Katowicach. W całej południowej Polsce dziś upały. Synoptycy wydali ostrzeżenia i to drugiego oraz trzeciego stopnia. Najcieplej ma być m.in. na Podkarpaciu. Kolejne dni także będą bardzo gorące. Wysokie temperatury obejmą cały kraj. Dopiero od piątku zrobi się chłodniej.
1: Jest prawie 8. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Na początek wypadek w Jeleniej Górze. Wczoraj po zderzeniu dwóch aut jedno z nich wjechało w pieszych na chodniku. 55-letnia kobieta i 57-letni mężczyzna są w szpitalu z ciężkimi obrażeniami, mówi Edyta Bagrowska z policji.
3: Kierowca, 70-letni mężczyzna, prawdopodobnie nie opanował pojazdu i po prostu wjechał na poboczną drogę. W szoku, także słabo rozmawiał.
2: Kierowcy byli trzeźwi. Wyjątkowo niski stan wody w Dunaju na Węgrzech to z powodu upałów. Elektrownia jądrowa w Paksu musi być z tego powodu tymczasowo zamknięta. A upały wracają także do Polski. Już dziś w połowie kraju od linii Zielona Góra-Terespol na południe obowiązują ostrzeżenia przed wysoką temperaturą. Te trzeciego stopnia objęły część Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny. Uważajcie na siebie dziś.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: To my włączamy wam klimę i podkręcamy tempo. I energetyczną muzę też dokładamy. I gdy inni gadają, to my już gramy. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko, jest 8.

0: Concrete Rental, I Don't Know w Meloradio. Jak tam wasz poniedziałek mógłby być trochę lepszy, no to można go delikatnie podkręcić i naprawić. Dzwońcie do nas pod 321-321-777. Mamy dla was zabawę gotowi na wszystko, a w niej oczywiście szansa dla dwóch osób na zgarnięcie fajnego merchu od Melo. Są skiety Meloradia dla was, czekają, i Melotorba też jest do wzięcia. No i teraz to my czekamy na was. Wasz ruch.
1: 321-321-777.
0: Czekamy teraz. Dwie osoby mają szansę wykazać się odpowiednio na początek nowego tygodnia. Kręćcie, nie odpuśćcie takiej okazji i szansy. To już teraz. 321-321-777.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio już 17 minut po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Dwóch skoncentrowanych zawodników już gotowych do tego, żeby wykazać się odpowiednio. Cześć Damian.
2: Cześć, cześć, witam.
0: No siemanko, słuchajcie, Damian to dopiero zaczął pracę, a już by chciał skończyć. Damian, sporo osób jest dzisiaj w podobnej sytuacji i ma to samo odczucie o tej porze w poniedziałek rano.
3: Tak.
0: No i jest Tomek też, cześć Tomek.
4: Siemaneczko.
0: Siemaneczko, a Tomek to kończy remont i już by chciał skończyć i faktycznie pocieszyć się tym, żeby sobie podpoczywać na trawce i pokorzystać ze słońca. Jest taka opcja i wizja, ale zanim to, to uwaga, dla was zabawa, w której do zgarnięcia za dwie dobre odpowiedzi są skiety Melo Radia, za jedną wyślemy wam Melo Torbę, a najważniejsza zasada w tej zabawie jest taka, że kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jest jasne?
2: Oczywiście.
1: Gotowi na wszystko.
0: Uwaga, pytanie numer jeden. Ile Marcin był na urlopie? Dwa czy trzy tygodnie?
2: Damian?
0: Damian?
2: Powiedzmy, że dwa. Trzy to za dużo by było.
0: Też uważamy, że trzy to by było za dużo, ale dostał trzy. No, wyobraź sobie, dlatego...
2: No nie, tak nie może być.
0: No nie może, zgadzamy się z tym, dzisiaj ma kary od nas. No dobrze.
4: Dlaczego? Ja też byłem trzy tygodnie na urlopie. Elegancko.
3: No, mój człowiek.
4: Ja jestem z nim.
0: Słuchajcie, dobra, pytanie numer dwa. Teraz na razie bez punktów. Uwaga! Kto zajął trzecie miejsce w męskiej siatkarskiej lidze narodów? Słowenia czy Japonia?
4: Tomek.
0: Tomek tym razem?
4: Japonia.
0: Jeszcze raz?
4: Japonia.
0: Tomek!
4: Nie udało im się jednak.
0: Tomek, jakbyś ty zobaczył, jak teraz kolor gwałtownie z czerwonego na jeszcze bardziej czerwony zmieniła Daria.
5: Jak mogłeś nie wiedzieć?
3: Purpurowa.
5: Jak mogłeś?
0: Ach, ale i podpadłeś. No.
4: Najważniejsze, że złoto jest dla Polski.
0: Najważniejsze,
5: tak
0: to
5: jest.
0: Prawda. Tak jest, bardzo dobra odpowiedź. Słuchajcie, no dzisiaj jakoś tak nie za bardzo na początek tego tygodnia, ale spokojnie, 0-0. W sumie wszyscy będą zadowoleni, bo tutaj zasada obowiązuje taka, że tak totalnie na pusto to ja was nie wypuszczę. Specjalnie dla was, dla Damiana i dla Tomka, merch już pakujemy, już wysyłamy. Dzięki za zabawę, dobrego tygodnia.
4: Dzięki.
1: Gotowi na wszystko. Melo Radio.
0: No i tak wystartowaliśmy, a jutro znów szansa na to, żeby się wykazać, żebyście udowodnili, że jesteście gotowi na wszystko. Tylko w Melo.

0: Jak czujecie, że dzisiaj tak jakoś trochę ciężko się zmobilizować i zmotywować do działania, to spokojnie, to jest całkiem normalna reakcja na poniedziałek i naukowo dodatkowo też i udowodnione, że człowiek jak słyszy o tym, że ma być upał, to jakoś tak od razu bardziej w wakacyjny tryb się przestawia. No, a tutaj niektórzy pracę mają jakąś do zrobienia. Spokojnie, damy wam dużo energetycznej muzy do działania. Minęli już za chwilę w Melo, jest już prawie w 8:30.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chcemy trochę zaimponować koleżance z Tindera i zabrać ją nad jakąś wodę.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Jej, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Melo.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum. Lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na MediaExpert.pl.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje w torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę. A ręczniki kuchenne Fox i Kardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
3: Chojnu, napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: O reklamie.

0: Blaise Kisses w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Dobra, dzisiaj jest dzień kar dla Marcina. W związku z tym, że miał za długie wakacje, 3 tygodnie, uznaliśmy z Darią, że to zdecydowanie za długo. Słuchaj, ta kara jest trochę bardziej skomplikowana, aha, więc damy ci trochę czasu. Za 18 minut będzie 9. Uwaga, następna kara, aż się dziwię, że Daria nie chce ci tego zakomunikować, jest taka, że zapowiedź newsów będziesz musiał zrobić w takim specjalnym stylu. Będziesz musiał zarapować będziesz musiał.
1: Jezus, nigdy w życiu nie rapowałem. To jest ciekawe.
2: Za chwilę wjeżdżasz ten beat.
0: Posłuchajcie koniecznie, to już niedługo.

0: Kygo, Max, McDown i Take Me Back. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. No i mamy Marcina. Mamy Marcina po za długich wakacjach. Czy jesteś już gotowy do kolejnej kary za to, że miałeś za długie wakacje?
1: Powiedzmy, że tak.
0: Powiedzmy, że tak. Dobra. Przypominamy, kara polega na tym, że musisz zarapować zapowiedź newsów. No to uwaga. Żeby ci było łatwiej, przygotowaliśmy tutaj coś specjalnego. Uwaga, uwaga, uwaga!
1: Za 9 minut newsy, trochę się stresuję, ale dobry content już wam naszykuję, ej! Słuchaj, za chwilę powiem o pociągach. Dobra forma, a teraz odjazd!
0: Za 9:09.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Body Talk i Aleph Albert w Melo Radio. Będą też wcześniej newsy, no i prognoza pogody. Posłuchajcie w Melo Radio.

0: Sprzedaży w MediaMarkt. Zyskaj łącznie nawet do 5926 zł i kupuj w 40 ratach 0%. RRSO 0%. MediaMarkt.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Castorama! Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
5: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz, jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie Parp Future Camp. To nie jest kolejna konferencja. To praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt? To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności Campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. Parp Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert. Wyprzedaj.

0: górskie, miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś łopatka wieprzowarzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.

Utrudnienia na Krajowej 60 dwójce Brześć Kujawski Włocławek. W miejscowości Potok ciężarówka wjechała do rowu. Wprowadzono ruch wahadłowy. Z kolei na trasach całego kontynentu drogówki ruszyły z akcją prędkość. Będzie więcej radiowozów z wideorejestratorami. Akcja potrwa cały tydzień.

0: Słońce w przewadze i to od samego rana nad naszymi głowami i tak zostanie w większości miejsc, tylko gdzieniegdzie może przybyć chmur, no i z nich może popadać, a nawet zagrzmieć. Pierwszy poniedziałek sierpnia będzie gorący, a nawet upalny. W pasie od Zielonej Góry po Siedlce i na południe temperatura przekroczy 30 stopni. W Warszawie dziś na przykład 32 stopnie, chłodniej na Mazurach i nad morzem.
1: Już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Ukraińskie drony zniszczyły kolejne centrum logistyczne Wildberries w Rosji. To w Nowosiemiejkino w obwodzie samarskim. Wybieracie się nad wodę pociągiem? Zastanówcie się dobrze, co możecie zabrać w podróż. Na przykład na pewno do wagonów nie wejdą kajaki. Przed każdą podróżą warto przeczytać regulamin, tłumaczy Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich.
3: Spontaniczne pomysły pasażerów mogą zaskoczyć drużyny konduktorskich. Przed podróżą warto sprawdzić zasady przewozu bagażu, by uniknąć niepotrzebnych rozczarowań jeszcze na peronie.
2: Zabrać można ze sobą na przykład rower, spakowany namiot lub złożony stolik turystyczny. Deszcz przerwał wczorajszy mecz Magdaleny Frank z francuską Leolią Gengin. To w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Toronto. Został przełożony na dziś.
1: To co mówicie, że się nie zmieści do pociągu? Słuchajcie, no nie takie rzeczy ludzie wymyślali. Zwłaszcza jeżeli ktoś zaczyna wakacje na przykład w poniedziałek. Nieźle, zazdrościmy. Jest dziewiąta. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko, hej.

0: Tiesto i Nelly Furtado w Melo Radio. Podkręcamy tempo 11 minut po godzinie 9. Mówiliśmy już o tym, no ale ty jeszcze o tym nie mówiłaś.
1: No ja jeszcze nie mówiłam, więc muszę powiedzieć. No Polacy mieli naprawdę za sobą bardzo trudny mecz. Amerykanie walczyli do końca. No ale my się okazaliśmy lepsi. Pokonaliśmy siatkarzy 3-2 w setach. I to naprawdę był piękny mecz. Ja się popłakałam z 2 razy. I na koniec też płakałam. No i to było piękne.
0: Piękny początek tygodnia, fajny weekend. Słuchajcie, dużo się działo, bo w weekend jeszcze jeden wyczyn osiągnięty w wyjątkowym stylu. I o tym już za chwilę wam więcej opowiemy w Melo Radio. Podkręcamy tempo 12 minut po godzinie 9. Bebe Rexha i David Guetta teraz.

0: Będzie jasnie, Filipek i Nel, będzie na pewno cieplej, a nawet upalnie. 17 minut po godzinie 9. To mówicie, że dużo się u was działo w weekend, tak? Bartek Kubkowski, uwaga! Jako pierwszy pokonał wpław trasę przez Bałtyk ze Szwecji do Polski. Ogromny wyczyn, mega test ludzkiej wytrzymałości. Ponad 160 km pokonane w niecałe 55 godzin. Bez snu, cały czas w morzu. Jedzenie i picie dostawał na specjalnym kiju, bo podczas całej próby nie mógł nawet przez chwilę dotknąć łodzi, która płynęła niedaleko, tak dla bezpieczeństwa. No i to była już piąta próba Bartka. Najważniejsze, że się nie poddał i nie odpuścił. No i osiągnął w końcu to, co sobie zaplanował.
1: My trochę przekraczamy tą granicę, szukamy jakby rzeczy, których sami się musieliśmy nauczyć, bo nikt tego nigdy nie robił.
0: Słuchajcie, to jest dobra motywacja i dobre przesłanie. Zróbcie w tym tygodniu też coś, czego jeszcze w życiu nigdy nie robiliście. Na przykład bądźcie naprawdę zadowoleni z poniedziałku.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Fire w Melo. 26 minut po godzinie 9. Wiecie, jak to jest, nie? Wiecie, jak to jest. Jak się czegoś mocno chce, to wychodzi.
1: Tak to jest, no. Czarne czerwone. Marcinek jest od przebijania flotów, jestem od ryzykowania.
0: Polscy siatkarze podjęli to ryzyko. Zaryzykowali, wyszło świetnie. No to teraz czas na was w takim razie. Też zdecydowanie zadbajcie o swoją szansę na to, żeby zgarnąć szybką kasę od Meloradia. 200 czekają, a my czekamy na wasze pomysły. Na co wydacie te pieniądze? Na co pójdzie szybka kasa? W poniedziałek. Jakie macie pomysły? Na co wydacie tą kasę? Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na was i na wasze odjechane pomysły. 200 do wzięcia.
1: Tak to jest, no. Czarne czerwone. Marcinek jest od przebijania flotów, jestem od ryzykowania.

0: z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Media Expert, taniej masz.
7: Po reklamie.

0: Starships i Nicki Minaj w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Co ludzie lubią najbardziej? No co? No wiadomo, że wpadki ludzie lubią najbardziej. Na żywo zobaczyć albo usłyszeć wpadki innych, to jest to, co?
1: Lubię ostatnio swoje, no.
0: Taka sytuacja zdarzyła się, słuchajcie, prezenterce jednej z amerykańskich stacji telewizyjnych. Ta dziennikarka zasnęła sobie na wizji. Filmik z tego poniósł się mocno w sieci, a ludzie pocieszali ją w komentarzach, że im też zdarzyło się przysnąć w pracy i żeby tam żadnych konsekwencji nie miała. No i fajnie wybrnęła z tego, ale wiecie, to pokazuje i udowadnia, że rację miałem od zawsze, bo zawsze mówiłem, że radio jest to wiele fajniejsze niż telewizja. Lepiej jednak, że za dużo nie widać.

0: Madonna potrafi zaskoczyć takimi dźwiękami. Martin Garrix razem z nią w tym numerze Bizarre w Melo Radio. Podkręcamy tempo po 10:00. To, co bardzo lubicie, czyli muza non-stop dla was, bez gadania i bez reklam w Melo Radio. Za chwilę też newsy i prognoza pogody.
1: A już o 10:00 zagramy
0: modelki i włodarskiej. I cały czas wakacyjnie w Melo. Za 9 minut 10:00.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jura Park Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
13: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert dalej masz.
0: O reklamie.

0: Kłopoty na Mazowszu. Na Krajowej 60 w miejscowości Kaszewiec doszło do pożaru samochodu osobowego. Ruszył ważny etap na budowie obwodnicy Morawicy w województwie świętokrzyskim, czyli układanie ostatniej warstwy nawierzchni. Inwestycja zbliża się do finału zaplanowanego na ten rok. Tylko na północy Polski dziś temperatury poniżej 30 stopni, w Gdańsku do 23, w Olsztynie do 26. Południowa część kraju z upałami, w Warszawie, Kielcach czy Katowicach oraz Opolu i Wrocławiu będzie gorąco. Synoptycy wydali ostrzeżenia 2 i 3 stopnia. Nad naszymi głowami słońce w przewadze, tylko miejscami więcej chmur, a z nich może zdarzyć się deszcz.
1: To są newsy na 10. Marcin Sikora. Zapraszam. Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o śmiertelne potrącenie pieszego w Suwałkach. Mikołaj W. został zatrzymany w województwie zachodniopomorskim, mówi Kornelia Staniszewska z komendy w Policach.
2: W rejonie przejścia granicznego w Kołbaskowie policjanci zatrzymali mężczyznę, który przemieszczał się z Niemiec do Polski. Okazało się, że jest on poszukiwany listem gończym.
1: 31-latek trafił do aresztu, grozi mu 20 lat więzienia. Kolej nie była przygotowana na czerwcowe upały, tak twierdzi dziennik Gazeta Prawna. Teraz resort infrastruktury zapowiada zmiany dotyczące sieci trakcyjnej oraz zakup pociągów z bardziej wydajną klimatyzacją. Chce też lepiej zadbać o jakość torów. Za nami 31. święto bambrów poznańskich. Otworzył je barwny korowód, który wczoraj po południu przeszedł ulicami tego miasta. Osadnicy z Bambergu przybyli do stolicy Wielkopolski 3 wieki temu.

0: Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
4: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
5: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
9: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Upał. Klimatyzacja w aucie.
12: Zimno.
13: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
14: Weź Ibuprom Zatoki.
13: Ibuprom Zatoki?
14: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
13: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zagrożenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zapach obecnych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe, doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, gryczy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
15: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
6: Lidl. To się opłaca.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe,

taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna, drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: to promocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już 7 i 8 sierpnia nad Polskim Morzem w Gdańsku po raz pierwszy w Polsce zagra Anima. I będę miał dla was wlotki na to wydarzenie. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną.
0: Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
12: Trawnik, kwiaty?
11: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
15: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
16: Lidl, to się opłaca.

0: Pogoda.
1: Całkiem pogodnie minie pierwszy poniedziałek sierpnia. W większości kraju dziś słońce w roli głównej, tylko gdzieniegdzie przybędzie chmur i może zdarzyć się deszcz. Miejscami niewykluczone są lokalne burze. Poza tym będzie gorąco, a nawet upalnie. To na południu naszego kraju temperatura przekroczy 30 stopni. Tak będzie w Kielcach, Tarnobrzegu oraz w Katowicach. Chłodniej nad morzem i na Mazurach.
2: To są newsy na 11. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. 18-letni nożownik z Wrocławia ma dziś usłyszeć zarzuty najpewniej usiłowania zabójstwa, za co grozi 25 lat więzienia. Kobieta, którą w sobotę zaatakował 18-letni Ukrainiec, walczy o życie w szpitalu. Konsulat Ukrainy we Wrocławiu stanowczo potępił atak. Ważna aktualizacja w mObywatelu. Jeśli otrzymaliście powiadomienie, że wasz certyfikat straci ważność, wystarczy się zalogować, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Wystarczy, że wejdziecie do aplikacji i potwierdzacie swoją tożsamość. Nic więcej nie musicie robić. Banalnie proste.
2: Jeśli nie zdążycie do środy, trzeba będzie na nowo przejść dłuższą procedurę. A do niedzieli kolarze zdążą przejechać przez Polskę. Start dzisiaj w Gdyni, meta w niedzielę w Wieliczce. Mowa oczywiście o Tour de Pologne. To w sumie 7 etapów i aż 1100 kilometrów. Pierwszy etap rozpoczęty wjedzie przez Kaszuby do Koszalina.
0: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na zajęcia hula hop.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Sofry. Wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A, i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Autopromocja. Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra, niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystko.

0: 20% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Melo Radio. Pogoda.
1: To prawdopodobnie najdłuższa fala ekstremalnych upałów tego lata. Wczoraj w większości kraju był krótki odpoczynek od gorąca. Od dziś znów żar będzie lał się z nieba. To głównie w południowej i centralnej Polsce. Między innymi w Poznaniu, Łodzi i Katowicach temperatura w okolicach 30 stopni, a nawet powyżej. Dla wielu regionów synoptycy wydali ostrzeżenia i to drugiego, a nawet trzeciego stopnia.
2: To są newsy na 12. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Masowe kontrole prędkości na całym kontynencie. Europejskie drogówki z 31 krajów ruszają z akcją Prędkość, która potrwa cały tydzień. Polska włączy się w nią w piątek, mówi podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej.
3: Ale już od początku tygodnia w różnych krajach Europy te pomiary prędkości są organizowane na taką masową skalę.
2: Nieoznakowane radiowozy plus patrole z suszarkami. Akcja Road Polu potrwa do niedzieli. Południe Europy za to wciąż w ogniu i nikt nie wie, ile to potrwa. W Grecji 3 groźne pożary szaleją kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Aten. W północnej Portugalii z żywiołem walczy ponad 900 strażaków, a francuskim strażakom udało się opanować pożar, który wczoraj wybuchł w pobliżu średniowiecznego cudu miasta Carcassonne. Na koniec wracamy na drogi. Będą nocne zwężenia na Zakopiance w rejonie Głogoczowa. Na dwie najbliższe noce drogowcy zapowiedzieli prace geologiczne z użyciem wiertnicy.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt? To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności Campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
3: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
6: Renu. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
8: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
8: Trawnik, kwiaty?
7: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: ten... Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach w MediaExpert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w MediaExpert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
0: Po reklamie. To jest Melo Radio.
13: To są newsy na 13. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Kolejny atak na obywatelkę Ukrainy w weekend w Bydgoszczy. Mężczyzna opluł kobietę i rzucał w nią kamieniami, wykrzykując przy tym wulgarne hasła. Mimo że poszkodowana nie zgłosiła się na komisariat, policjanci wszczęli postępowanie z urzędu i szukają sprawcy. Mogą mu grozić 3 lata więzienia. Upał wlewa się do Polski, a granica najwyższych temperatur przebiega mniej więcej na linii od Zielonej Góry przez Konin, Warszawę, po Terespol, cała południowa połowa kraju, pomarańczowa i czerwona od ostrzeżeń. Czekają nas też tropikalne noce. Lepiej więc może od razu wylecieć w tropiki. Lotnisko w Pyrzowicach zamówiło nowoczesne skanery C3, które pozwalają dokładnie sprawdzać zawartość bagaży, mówi rzecznik lotniska Piotr Adamczyk.
14: Pasażerowie nie będą musieli wyciągać z bagażu podręcznego urządzeń elektronicznych ani płynów.
13: I co ważne, płynów będzie można zabrać na pokład nawet do 2 litrów, ale to jeszcze nie w te wakacje.

0: słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
1: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPos. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
4: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
8: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
9: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
10: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
11: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
3: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl. O reklamie.
7: To są newsy na 14. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Każdy podejrzany link, który wpada do Was przez komunikator, traktujcie jak czerwone światło. Zgłaszajcie do CERT-u albo przez aplikację mObywatel. Apeluje wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w związku z cyberatakami przez WhatsApp.
8: Tak powinniśmy traktować cyberprzestrzeń. Skoro przychodzi nieznany link, to jest czerwone światło.
7: Oszuści przejmują konta na WhatsAppie i podszywając się pod użytkowników rozsyłają wiadomości z prośbą o głosowanie w rzekomych konkursach. Tymczasem resort energii rozmawia z Orlenem na temat możliwości obniżenia cen paliw na stacjach. Według deklaracji prezesa Orlenu marże są już minimalne, ale zdaniem ministerstwa firma może jeszcze wprowadzić dodatkowe promocje. A Budapeszt oszczędza wodę z powodu suszy. Wyłączone zostały miejskie fontanny. Udało się natomiast utrzymać na razie pracę ostatniego bloku węgierskiej elektrowni jądrowej w Paksu.

0: Big Fight w Meloradiu z Mikołajem Kujawińskim.
1: Siemano, 14 na zegarach i jak słyszycie, udało się nam wrócić na czas Sunrise Festival. Mam nadzieję, że wy też wypoczęci, powróceni jak podróż. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, jak się bawiliście, no i czy udało wam się właśnie też na czas wrócić, jeżeli mieliście jakieś obowiązki. A dzisiaj w programie porozmawiamy no właśnie o tym, co się działo nad morzem, bo nie tylko Sunrise Festival, ale może słyszeliście, że pewne osoby postanowiły przepłynąć Bałtyk w pław. Będziemy też rozmawiać o Książulu i nowej erze. Nowej erze, która już nadchodzi coraz większymi krokami. Mikołaj, siemanko, zapraszam do 18:00.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Darude i Sandstorm. W Molo Radio tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie i każdy z nas zna kogoś takiego, który nad wodą na imprezie patrzy na tę rzekę albo na jezioro i w którymś momencie mówi: no co, ja nie przepłynę? I jest jeden facet, który akurat przepłynął. Mamy rekord. Przepłynięcie Bałtyku w pław. Ta sztuka w końcu się udała Bartkowi Kubkowskiemu. To była jego piąta próba przepłynięcia naszego pięknego morza w pław i przepłynął ze Szwecji do Polski. 170 km, 56 godzin w wodzie. Niesamowite osiągnięcie i bardzo serdecznie mu gratulujemy, zwłaszcza, że też pomógł tym samym podopiecznym fundacji Cancer Fighters, bo to właśnie dla nich płynął, można tak powiedzieć. Jak został zapytany, jakie to uczucie przepłynąć Bałtyk, to powiedział: jestem tak zmęczony, że jeszcze nie wiem.

Robin Schulz w Maloradiu. To jest One with the Wolves. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freakfajcie. Książulo to jest postać dobrze nam znana nie tylko z YouTube, ale też z różnych dram, które ostatnio się kręciły wokół niego, na przykład z Kubą Wojewódzkim, ale no, Książulo teraz jest na ustach Polski i internetu, dlatego że po raz pierwszy w swojej karierze krytyka kulinarnego przyznał jakiejś knajpie podwójne muala i jest to tym razem Bar Mleczny w Gdańsku. Więc jeżeli dostał ten Bar Mleczny podwójne muala, to znaczy, że Kuba Wojewódzki nie zje tam dwa razy. Co on się będzie tam z plebsem mieszał, prawda?

0: To jest nowa rzecz w Meloradiu. Kygo, Max McNown, Take Me Back. A w tej godzinie porozmawiamy o nowym sposobie, jak zarobić, a się nie narobić. No bo my jako Polacy kochamy właśnie taki motyw. I w dodatku można też zrobić coś pożytecznego dla planety. Już pewnie niektórzy wiedzą, o co chodzi. Zostańcie koniecznie z Melo.
1: To jest Meloradio. Reklama.
2: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
3: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
6: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
14: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
15: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po reklamie.

Steve Aoki z Dimitri Vegas, Sound of Legend, Two Times, Melo Radio, tak właśnie podkręcamy tempo. No i w końcu doczekaliśmy się, będzie nowa era recyklingu. Słuchajcie, w Polsce masowo pojawiają się automaty, które zwracają nam kasę bezpośrednio na naszą kartę. I nawet mogliśmy takie przetestować na Sunrise Festival, tam już stały takie automaty. No i niektórzy z naszej ekipy spędzili całkiem sporo czasu zbierając różne puste opakowania i oddając je w zamian za pieniądze. Ale wiecie, jak to na festiwalu. Czasami trzeba sobie jakoś dorobić, żeby było na jakąś zapiekankę czy coś takiego. A jeżeli wy potrzebujecie zastrzyku gotówki, no to szybka kasa od Meloradia. Meloradio.pl, tam się zgłaszacie i codziennie dostajecie 200, a nawet 500 zł.

0: Fly High. To Tobi Romeo odlatuje na antenie Melo Radia, a dzisiaj w telewizji widziałem, że jest jakiś fenomen coolcation, że podobno teraz ludzie latają właśnie na wakacje w chłodniejsze miejsca, specjalnie po to, żeby się ochłodzić. No bo to jest faktycznie duży problem i chyba nadchodzą upały. Ewelina w studiu, czy coś wiesz na ten temat?
1: Tak, nadchodzą gorące dni dla nas, a będą te upały znacznie dłużej niż ostatnio, także trochę więcej o tym powiemy w newsach. Co robić, jak i gdzie?
0: Niech mi ktoś da na klimatyzację.
2: A już o 15:00 zagramy!
0: Sorry, papi. O, czyli jednak nie dadzą. Ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
9: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: dwudniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
6: Trawnik, kwiaty?
5: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu zawodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe, doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegające w bóle, będące konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nietytunowa. US Farmacja Spółka ZOO.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
13: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę. A ręczniki kuchenne Fox i Cardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
14: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Renault.
17: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
18: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
1: Renault.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
19: Po reklamie.

0: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia, które przedstawi Ewelina Walczak.
1: Nadciąga ekstremalna fala upałów. Od jutra do czwartku w niemal całej Polsce obowiązują najwyższe alerty MGW. Temperatura w cieniu sięgnie nawet 40 stopni. Ratownicy apelują, by między 10 a 17 dzieci i osoby starsze zostały w domu. Z kolei 27 września krakowianie wybiorą nowego prezydenta miasta, a na zgłoszenie kandydatów komisja wyborcza daje czas tylko do 3 września. I na koniec o nadchodzących zmianach w systemie kaucyjnym. Pojawiają się pierwsze butelkomaty, które zwracają kaucję na kartę. Tego typu rozwiązania zadebiutowały latem na festiwalach muzycznych, mówi Anna Górecka z Polskiego Systemu Kaucyjnego.
2: Uczestnicy festiwali zdecydowanie docenili możliwość zwrotu opakowań i odzyskania kaucji bezpośrednio na kartę.
1: A nowe urządzenia działają już m.in. na warszawskiej Białołęce i w Zamościu.
0: Testowaliśmy na Sunrise, yeah! A w tej godzinie dobre informacje dla tych, którzy chcieli być jak Jan Paweł z tego słynnego serialu, bo można mieć własną wieś. Zdradzę, gdzie ta wieś, już za chwilę. Mikołaj, siemano.

James Hype to Ferrari. W Melo Radio tak właśnie podkręcamy tempo, a jeżeli ktoś z Was ma wolne 390 tysięcy euro i chciałby sobie zainwestować w kawałek ziemi, no to można sobie kupić wieś w Niemczech. Wieś, która nazywa się Albrechtswald, właśnie została wystawiona na sprzedaż. Tam znajduje się 15 domów mieszkalnych, główny budynek, rozległe tereny zielone i prywatne jezioro. Wszystko jest oczywiście opustoszałe i zastanawiam się, w jakim stanie. Czy na przykład w tej wsi Niemiec tylko do kościoła jeździł co niedzielę? I czy będzie płakał, jak sprzedawał? I czy licznik mieszkańców kręcony?

0: To Bryska w Melo Radio. Lato, pocałuj mnie. A w lato też można rozpalić grilla i to właśnie zrobił Skolim ze swoimi fanami. Był grill ze Skolimem, specjalną dyspensę uzyskał od proboszcza, że można jeść wtedy mięso. Wszyscy dobrze się bawili i Skolim chyba też, bo nawet złożył przysięgę zbójnicką, góralską. Hej, zresztą posłuchajcie sami.
1: Jak przyjadę pod Tatry, to z babą. Ale nie swoją. Co bym mógł spokojnie wypoczywać?
0: Myślę, że akurat nie będzie miał problemów z Kolim z dotrzymaniem tej przysięgi, żeby z babą nie swoją w Tatry jechać. A tak w sumie przy okazji to Igi dzisiaj nie ma. Nie, no nie pojechali razem. Chyba, że o czymś nie wiem.

Alan Walker i Ava Max, to jest Fate, chyba najbardziej epicki numer, który teraz wam gramy. I epicki też był weekend, który już niestety się skończył, no bo był Sunrise Festival oczywiście, ale było też Rap Południe. I tam wydarzyło się coś, no niecodziennego, o czym powiemy jeszcze w tej godzinie.

słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super. Ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
3: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
0: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Porę.

The Logical Song to oczywiście największa chyba gwiazda Sunrise Festival, czyli Scooter, i miałem przyjemność porozmawiać z HP Baxterem, liderem tej właśnie grupy. No i zdradził mi w rozmowie, że bardzo lubi ciasto z rodzynkami. Ale gryza nie dał niestety. A natomiast BDOS na swoim występie no dał fance swojego Rolexa, słuchajcie. Powiedział, że to właśnie dzięki niej i w ogóle wszystkim fanom on na takie zegarki ma pieniądze, więc niech ma i nawet nie musi używać, tylko może sobie sprzedać, a no sprzeda na pewno za niezłe pieniądze, no bo raz, że to jest zegarek BDOS-a, a dwa, że jest to Rolex, którego cena w zależności od dodatków zaczyna się od 35 tysięcy złotych. Wow! No ten to ma gest. Chyba musimy go zaprosić do studia. Przydałoby się troszkę.

0: Ocean House to jubel, a ja właśnie przed chwilą na Instagramie zobaczyłem takiego newsa, że podobno w Londynie przebadali krewetki i w tych krewetkach w każdym egzemplarzu były ślady kokainy. Także ja nie wiem, co tam się dzieje w Anglii, ale w Polsce też się dzieje, jeśli chodzi o kontrolę jedzenia.
1: W Polsce nie jest lepiej, bo sanepid skontrolował sporo tych restauracji.

0: restauracji wyszło dużo nieprawidłowości.
1: Więcej o tym za chwilę.
2: A już o 16 zagramy
1: Andy Dust z Okaria. Zokaria, ten numer punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kosmetyki do opalania. Fajnie, żeby była pogoda.
2: W tym momencie dostajesz 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
1: Super, super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
8: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
4: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia, które przedstawi Ewelina Walczak.
1: W Polsce nie grozi blackout, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Jak dodaje, mamy nadwyżkę prądu, jeśli będzie to konieczne, wesprzemy borykające się z kryzysem energetycznym Węgry.
2: Sytuacja, jeżeli chodzi o Węgry, jest trudna, więc myślę, że Polska w tej sytuacji będzie pełniła, tak jak ostatnio, rolę eksportera i w tym zakresie nasz system jest bezpieczny.
1: Z powodu upałów i wysychających rzek z niedoborem energii walczą także m.in. Francja i Rumunia. A w Polsce ostrożnie z jedzeniem na mieście. Sanepid skontrolował 4000 restauracji, aż 15% z nich wykazało nieprawidłowości, które dotyczyły m.in. źle przechowywanych produktów spożywczych. A na koniec przenosimy się do Poznania. Tamtejsze wiewiórki wracają na wolność. 18 uratowanych zwierząt po długiej rehabilitacji wypuszczono w parku Cytadela. Eksperci zapewniają, że świetnie poradzą sobie one na wolności.
0: 16 na zegarach. Był już jeden rekord w dzisiejszym freakfajcie. Mowa o facecie, który przepłynął Bałtyk, ale to nie jest jedyny wyczyn, który miał miejsce w ostatnich dniach. I o nim pogadamy. Mikołaj, siemanko.

0: Trustful. To Pink w Meloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo. A w Polsce dzieją się rzeczy niesamowite. Albo jakiś facet przez 50 parę godzin przepływa cały Bałtyk w pław, albo 16-letni chłopak Oskar hrabąszczy z Małogoszcza przez 16 godzin podciąga się na drążku i zrobił to. Podciągnął się 4201 razy, podnosząc łącznie 294 tony własnego ciężaru ciała. Naprawdę jest to niesamowity wyczyn, no zwłaszcza, że chłop ma 16 lat. To pomyślcie, ile razy się podciągnie, nie wiem, na przykład za rok.
1: Polska górą!

0: DJ Demo i Tymek, Sofia Loren, a teraz będzie się działo.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: To jest ten moment w ciągu dnia, w którym ktoś na pewno się uśmiechnie, a tym kimś być może będzie Monika, do której dzwonimy już teraz. Monika ma oczywiście 5 sygnałów na to, żeby odebrać od nas telefon, a jeżeli tak się stanie, no to już będzie pierwszy krok do sukcesu, jakim jest zgarnięcie szybkiej kasy od Meloradia. Liczymy, liczymy. To już będzie trzecie połączenie. Monika, halo, odbierz. To ja, twój telefon. O, halo.
2: Halo, halo.
0: Cześć, Monika. Mikołaj, Meloradio z tej strony.
2: Cześć.
0: Gdzie cię złapałem w tym momencie?
2: Jeszcze siedzę w pracy.
0: A, no to w takim razie w dobrym momencie chyba dzwonię, ponieważ w twoje zgłoszenie było takie dosyć, no można powiedzieć, poważne. Powiedz, na co ci 200 zł od Meloradia?
2: No właśnie dlatego jeszcze siedzę w pracy, bo dzisiaj się spóźniłam do roboty ze względu na to, że fantastycznie rozpoczęłam tydzień i ten poniedziałek. Oczywiście to się musiało wydarzyć. Samo nieszczęście, złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę po prostu.
0: No, pęknięta guma zawsze zwiastuje problemy. A ten dźwięk oznacza, że możesz wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia, żeby chociaż w ten sposób ten poniedziałek stał się trochę mniej nieznośny.
2: Fantastycznie poprawiliście mi humor. Dziękuję wam serdecznie.
0: Trzymaj się. Super, i szerokości. Super
2: pomoc. Dzięki, cześć. Szybka kasa od Meloradia.

Madonna i Martin Garrix w połączeniu naprawdę fenomenalnym. To jest Bizarre w Melo Radio, tak właśnie podkręcamy tempo, a dziwne, niektóre gwiazdy mają zachcianki. Słyszeliśmy o historiach na przykład, że tylko czerwone M&M'sy mogą się pojawić, albo tylko brązowe, już nie pamiętam, o który kolor chodziło. Wiemy też, że skuter musi mieć ciasto z rodzynkami, a co na backstage'u musi mieć z Colim? To sprawdzimy jeszcze w tej godzinie.

0: dobre tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Renault. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUV-a coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Expert.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Never Be Lonely, Jax Jones i Zoe Weiss. Tak podkręcamy tempo, a teraz sprawdzamy, co Skolim ma na swoim backstage'u, no bo już wiemy, że HP ze skutera oczywiście ciasto z rodzynkami, ale też kadzidła, świeczki, no taka atmosfera relaksu musi też być, bo on ma taki proces, że 2 godziny musi się wyciszyć, zrelaksować, posłuchać ulubionej muzyki. Natomiast Skolim ma bardzo napięty grafik i okazuje się, że wcale nie ma tak bardzo napiętych wymagań, ponieważ jest tylko jedna rzecz, która musi się znaleźć w jego garderobie i to jest polski żur. Ja to szanuję, bo lubię sobie zjeść na przykład na śniadanie, co dziwi niektórych ludzi.

0: Marlon Hofstadt i South Star to I Like w Melo Radio, a jeśli lubicie być dobrze poinformowani, to fantastycznie, ponieważ będą ważne informacje właśnie o informowaniu między innymi.
1: W Niesieniach mamy w końcu z prokuratury 18-latek usłyszał zarzuty i o tym więcej oczywiście w wiadomościach.
2: A już o 17:00 zagramy.
0: Chcę więcej, Fuka i Liwka Enklawa. Ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już 7 i 8 sierpnia nad Polskim Morzem w Gdańsku po raz pierwszy w Polsce zagra Anima. I będę miał dla was wlotki na to wydarzenie. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama. Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer 1 w Polsce. Mega okazja.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Wygrane w Opolu.
1: Ula Myszkiniec, zapraszam. Niewyparzone. To spektakl improwizowany, który zobaczymy dziś w ramach Wrocławia Summer Festival. Na naszych oczach powstanie scenariusz z niewyparzonej żeńskiej energii. To będzie duża dawka śmiechu, a wszystko od 19 na dachu Wrocławii. A jak się dobrze wyśpicie po nocnych wrocławskich imprezach, to warto skoczyć nad wodę. Jutro jak w każdy wtorek joga na hotspocie. Na zajęcia, które łączą ruch i relaks, trzeba zabrać własną matę. Start w hotspocie pod Beach Bar o 19. Ciężko to przyznać, ale wakacje przekroczyły półmetek. Na horyzoncie zakończenie lata i wydarzenie Opole Rap Scena. Centrum wystawienniczo-kongresowe w sobotę 22 sierpnia stanie się imprezowym centrum regionu. Wystąpią m.in. Young, Leosia i Fukaj.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia, która przygotowała i przedstawi Ewelina Walczak.
3: Prokuratura z Wrocławia postawiła zarzut 18-letniemu nożownikowi, który miał zaatakować 30-letnią kobietę. Obywatel Ukrainy jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa, za co grozi kara dożywocia, mówi Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu.
4: Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego jemu czynu, skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
3: Śledczy na razie nie potwierdzają, że kobieta znała się wcześniej z nastolatkiem. MSWiA kończy pracę nad nowym systemem ostrzegania przed atakiem z powietrza. Gdy zawyją syreny alarmowe, na nasze telefony automatycznie trafią odpowiednie powiadomienia. System ma być gotowy za kilka miesięcy. E-busy nad Morskie Oko biją rekordy. W lipcu z ekologicznych pojazdów skorzystało prawie 8 tysięcy turystów. Zainteresowanie jest tak duże, że bilety trzeba rezerwować z kilkudniowym wyprzedzeniem.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Na zegarach 17 i w tej godzinie przyda się oczywiście WhatsApp Meloradia. Odnośnik do niego znajdziecie oczywiście na meloradio.pl, bo będziemy grać w Państwa miasta, jak to zazwyczaj po 17. Chcę więcej. Fukaj, Liwka, Enklawa już teraz.
5: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Turn me on, Riton, Oliver Heldens, Vula. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. Mamy oczywiście sezon wakacyjny. Ludzie jeżdżą w różne miejsca i zostają najczęściej w hotelach. Dlatego pytamy dzisiaj, co można robić w hotelu na literę P. No można pospać oczywiście w hotelu. Można podprowadzić ręczniki. Można też przytyć na all inclusive. Co można robić w hotelu na literę P? Piszcie na WhatsAppie Meloradia, wysyłajcie też głosówki. Odnośnik znajdziecie oczywiście na stronie meloradio.pl. Tam szukajcie naszego WhatsAppa. Co możemy robić w hotelu na literę P?

0: Drenchill Indiana Forever Summer. No, żeby to lato trwało wiecznie, to by było super, tylko za hotel trzeba by było dużo płacić. A co można robić w hotelu na literę P? To jest pytanie na dzisiaj. Rafał napisał, że można się przenocować. Oczywiście, że tak. Myślę, że ankietowani daliby najwyższy wynik w tym finale. Maciej, co jeszcze można robić w hotelu na literę P?
1: Pierdzieć w prześcieradło.
0: Tylko trzeba uważać, żeby nic się tam więcej nie pojawiło, prawda? Źle kliknąłem. Co jeszcze można robić w hotelu na literę P?
2: Można na literę P w hotelu pocisnąć melanż.
0: O, to jest bardzo dobra propozycja, nie tylko na wakacje, ale wszędzie, gdzie tylko jesteście. No i Ania też napisała, że można poplotkować z przyjaciółką. Co jeszcze można robić w hotelu na literę P? Oto jest pytanie, a odpowiadacie tekstowo i głosowo na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Co można robić w hotelu na literę P? A to na literę M, Magnetic od The Bowser.

0: To coś, White 2115 i wszystkie słuchacze, elo. I wszystkie słuchacze też odzywają się do nas na WhatsAppie Melo Radia, bo dzisiaj pytamy, co można robić w hotelu na literę P, Magda?
1: Wiadomo, tylko poodpoczywać.
0: Oczywiście odpoczywamy w hotelu, jasne, Justyna.
2: Można pławić się w luksusach.
0: Jeżeli się dużo zapłaci za dobry hotel, to na pewno.
3: Podziękować pokojówce.
0: Podziękować pokojówce zawsze wypada. Co można robić w hotelu na literę P? Odpowiadacie na WhatsAppie Melo Radia od

0: ukośnik na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na naprawę mojego roweru. Zepsuło mi się koło.
2: 200 w tym momencie lecą bardzo do ciebie. Dziękuję. Taka szybka kasa trafia prosto do ciebie.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brie nasze ceny rządzą.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: O reklamie.

0: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Daci już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
1: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
2: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe?

0: Womanizer to Britney Spears w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo i dobrze, że ten numer się trafił, ponieważ sprawdzamy, co można robić w hotelu na literę P.
1: Cześć, tu Izabela na literę P. Pieszczoty.
0: Pieszczoty w hotelu, jak najbardziej wskazane. Co jeszcze można robić?
2: Można się również z drugą połówką poprzytulać i pocałować. Może pozdrawiam jak... znów całe Melo Radio.
0: Jak romantycznie się tu zrobiło. Można też pielić kwiatki, poflirtować, tak pisała Kasia. Można podziwiać widoki i można planować kolejne wakacje. I tego wam wszystkim życzę. Niestety nasza doba hotelowa dobiega końca o 18:00. Ale jeszcze zagramy wam taki numer.

0: Alabama Ten to Moonlight i Fordo. No porywa do tańca, para, widzę para, właśnie.
1: Tak jest.
0: Aleksander, cześć.
1: Ten numer ma jeden duży minus.
0: Jaki?
1: Trwa tylko 2 minuty i 3 sekundy i mi się to nie podoba.
0: No to dograj więcej.
1: Na Alabama ten, na.
0: Ubararara.
1: Nie, to nie była dobra dogrywka, ale po 18 będą lepsze hity.
2: A już o 18 zagramy
1: James Hype, Sam Harper i Bobby Harry. Będzie Waterfalls. Tego też nie będę śpiewał, już obiecuję.
0: No dobra, ja już chciałem, ale jak ty nie śpiewasz, to ja też nie.
1: Pośpiewają oni punktualnie o 18. Ej, musimy dać buziaka za igę. Buzi, pa. Mua.

0: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt? To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności Campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
4: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket, czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ewelina Walczak.
1: W całej Europie ruszają policyjne kontrole prędkości i trzeźwości w ramach operacji Speed. Polska drogówka dołączy do nich w najbliższy piątek, a eksperci podkreślają, że takie akcje przynoszą efekty. W ubiegłym roku liczba śmiertelnych wypadków w Polsce spadła aż o 12%. Z kolei polscy strażacy już pomagają w walce z pożarami w Hiszpanii. Ratownicy zmagają się z żywiołem w bardzo trudnym terenie. W sierpniu przez misję przewinie się ponad 100 Polaków. Tymczasem w kraju zamiast wakacyjnego relaksu często wybieramy pracę. Prawie 60% z nas przeznaczy urlop na remont mieszkania.
2: No wiadomo!
1: No, mówi autorka badania Anna Zachara-Widła.
3: 70% aż osób w wieku 35-44 lata swój ostatni remont wykonało samodzielnie.
1: A głównym powodem są rosnące koszty materiałów budowlanych i usług.
0: No, po prostu nie ma się co robić na urlopie, to zawsze można szwagra zaprosić, nie? Na taki remont.
1: Miło wtedy jest.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w Melo.
1: No i poniedziałek może być lepszy, nie? Kiedy nadchodzi już godzina 18, no bo wtedy nic nie jest ważne, wtedy po prostu...
0: Idę w Melo.
1: No i wy też chodźcie, tu Pychu, siemano.

Bibi Rexa i David Guetta w Melo, 7 minut po 18. O, humorki w poniedziałek dopisują, mam nadzieję. No a ja wam jeszcze mocniej je postaram się poprawić, no bo za moment zagramy w zabawę O czym myśli Pychu. Zasady są naprawdę mega proste. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie na antenę Meloradia, no i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. 321-321-777. Zapiszcie sobie ten numer, on jest prosto do mnie do studia. A dziś kategoria to przedmiot. No i ta rzecz, o której myślę, jest bardzo mała, ale bardzo przydatna. No i każdy z nas raczej z niej kiedyś korzystał. No i założę się, że bardzo duża większość korzysta z tej rzeczy na co dzień. No to zaraz gramy.

0: kochajcie się.
1: Is the answer.
0: Angels, love is the answer.
2: O czym myśli Pychu?
0: To Marandi w Meloradiu, a my teraz gramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem wybieracie numer telefonu. 321-321-777. No i najczęściej totalnie za free dzwonicie na antenę Meloradia, no i próbujecie zgadnąć, co po mojej głowie chodzi. A dziś kategoria to przedmiot. No i ta rzecz, o której dzisiaj myślę, jest bardzo mała zazwyczaj, ale bardzo przydatna, no i raczej każdy z nas korzystał z niej w swoim życiu, a wielu z nas robi to dalej na co dzień. No to odbieram pierwszy z telefonów, no i próbujemy. Halo, jak masz na imię?
3: Cześć, cześć, Filip z tej strony.
0: No cześć Filipe, o czym myśli Pychu?
3: Kurczę, no tak powiedziałeś, że to kiedyś chociaż raz z tego korzystaliśmy, to może w szkole, może strugaczka.
0: Nie, nie, ani o strugaczkę, ani o strzałkę nie chodzi. Nie jest to związane aż tak bardzo ze szkołą. Jest to związane bardziej z takim dorosłym życiem, nastoletnim życiem ta rzecz. No dobra, no to odbieram kolejny telefon. Halo?
4: Siema, Olu, siema, Rotu. Jak podkręcamy tempo w Meloradiu,
0: a
4: w dzisiejszej zabawie o czym myśli Pychu, słuchajcie. Okusz, możesz mi dać jeszcze jakąś jedną podpowiedź?
0: Musisz strzelać. Już dałem podpowiedź przed chwilą.
4: Muszę strzelać. No to z dorosłym życiem, z życiem nastoletnim. A mogę się podpytać swojej dziewczyny?
0: Rachu ciachu, musisz teraz.
4: O cholera. No to nie wiem, mordeczko, nie wiem. Nie
0: no to
4: pojęcia.
0: Nie tym razem. Dzięki wielkie, odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
5: Witam, Karol.
0: No cześć, Karol. To o czym myśli Pychu?
5: Wydaje mi się, że to jest pendrive.
0: Nie, ale tu już idziemy w bardzo dobrą stronę. Słuchajcie, dzięki Karol. Chodzi o rzecz taką bardziej biurową, ale też bardzo często używamy jej na co dzień w domu. No i raczej jest to rzecz, którą możemy używać i w biurze, ale też w trakcie wolnego czasu. I więcej podpowiedzi w rundzie drugiej, ta już za moment.
2: O czym myśli Pychu?

0: ale ten numer siada. Alok i Jennifer Lopez, nowość na naszej playliście to Everything's Fine. Tak fajnie podkręcamy tempo. A pytanie jest cały czas aktualne.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, ustaliliśmy już, że nie jest to pendrive, nie jest to ostrzałka, strugaczka, zwał jak zwał. No jest to małe, no i każdy z nas miał to chociaż raz w ręku i większość z nas używa tego na co dzień. No to jestem ciekawy, czy tym razem uda się komuś z was wstrzelić w tę poprawną odpowiedź. 321-321-777 to mój numer telefonu, no to odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Halo, Witek z tej strony.
0: Jeszcze raz, jak masz na imię?
2: Smitek, Hubert.
0: Hubert, cześć Hubert. No to Hubert. O czym myśli Pychu?
2: Czy to jest telefon?
0: Nie, nie jest to telefon. Słuchajcie, jest to rzecz, która nazywa się tak jak pewne zwierzątko. I takie nielubiane przez nas zwierzątko chyba. No to co, odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię? Odpowiadaj.
3: Sebastian.
0: No cześć Seba, no to o czym myśli Pychu?
3: Myślę, że o długopisie.
0: Nie, nie chodzi o długopis. Słuchajcie, tu chodzi o rzecz, która nazywa się jak pewne zwierzątko, takie, które koty łapią. No już bardziej podpowiedzieć nie mogę. No to czekam na kolejny telefon. 321-321-777. No to odbieram, jak masz na imię.
4: Cześć Robert, z tej strony.
0: No, cześć Robert, to o czym myśli Pychu?
4: Ja myślę, że o pilocie.
0: Nie, nie chodzi o pilot. Słuchajcie, chodzi o rzecz właśnie z tym zwierzakiem, no. Łapią je koty, no. Już bardziej podpowiedzieć wam nie mogę. No to chyba już jeden z ostatnich telefonów, które odbieramy. Halo, jak masz na imię? No cześć, jak masz na imię?
3: No cześć, jak masz na imię?
2: O, ktoś... Szymon.
0: Szymon, no to o czym myśli Pychu?
2: O myszy?
0: No dokładnie, udało się. Myszka od komputera, to jest właśnie to, o czym dzisiaj myśli Pychu. Skiety Meloradia, stary, w tym momencie lecą do ciebie.
1: O czym myśli Pychu? Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: ten... Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 lat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
13: Bo w Media Ekspert taniej masz.
15: O reklamie.

Beatrix Mela. To są Buddy Swatchin, mi tak podkręcamy tempo, 17 minut do 19. To pierwszy raz w historii. Wczoraj wpadł nowy odcinek Książula, o tego co albo powoduje zamykanie hoteli, albo 4-godzinne kolejki po kepsa. No i tym razem odwiedził jeden z barów mlecznych w Gdańsku, no i dał swoje słynne mwala. I to nie raz, tylko podwójnie. I to się wydarzyło pierwszy raz, od kiedy tworzy swoje filmiki, że jakaś miejscówka takie podwójne mwala dostała. No zakochał się w ziemniakach z sosem i mięskiem, ogromnym schabowym czy w zupach. No i powiedziałbym, że teraz warto to miejsce odwiedzić, tak? No ale to rada dla ludzi cierpliwych. Albo dla tych, co po schabowego lubią stać całe popołudnie przed wejściem.

0: Melo.
1: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak film o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra,
2: weź już ten płyn lepiej zostaw.

0: Just the Way You Are. Tak się nazywa ten numer. Za chwilę wybije 19. David Guetta to oczywiście wspomnienie tegorocznego Tomorrowland. Na pierwszym weekendzie grał, no i Piotrek z właśnie całą ekipą mówili mi, że Boże, no czemu ciebie nie było? Tak było super! No i ja mówię, dzięki chłopaki, dzięki. Ale na drugim weekendzie też było fajnie. Podsumowanie tych dwóch weekendów możecie zobaczyć na Instagramie Meloradia. Gorąco was do tego zachęcam. No a za chwilę 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Martin Garrix, Ed Sheeran. Będzie ich repeated. Ten kawałek punktualnie o 19 przejmuje playkę Meloradia.

0: Honestly. Reklama. Słuchaj, Marian.
1: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
1: Aha.
0: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest...

0: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, od

0: idę w Melo.
1: No i za moment będziemy mieli 19. Wiecie, że dzisiaj mamy dzień arbuza. Nasza Ewelka od newsów, muszę ją pochwalić, dała mi kawałek, a nawet dwa. No mam nadzieję, że też takich wspaniałych ludzi wokół siebie macie. No to skoro jedni dzielą się arbuzami, to ja się podzielę hitami. We Found Love, Calvin Harris i Rihanna, oni będą za moment. Zaczynamy o tym Martina Garrixa i Eda Sheerana.
0: Idę w Melo.
1: Tu Pychu, siemano, wy też chodźcie w Melo.

Fate to Alan Walker i Ava Max w Meloradiu. 9 minut po 19, a teraz wyobraźcie sobie połączenie morze, dobra muzyka i wy. To się może stać faktem. Mam zaproszenie na naprawdę mocną i dobrą imprezę, a szczegóły będę miał dla was już za moment.

jeszcze hicior. Wait So Long to Swedish House Mafia w Melo Radio. 17 minut po 19 na zegarach. Bilety zostały wyprzedane. Nigdzie, absolutnie nigdzie ich nie kupicie, ale możecie je dostać na antenie Meloradia. Anima, ten gość zagra w Polsce, naprawdę niesamowicie utalentowany DJ, którego znacie m.in. ze współpracy z Ellie Goulding czy Joe Jim, wpada do nas, konkretniej do Stoczni Gdańskiej, ze swoim audiowizualnym show. No słuchajcie, to będzie prawdziwa petarda. I to w dodatku debiutanckie show Animy w naszym kraju zagra w ten piątek i w tę sobotę, a ja mam dla was przez cały tydzień wlot na to spektakularne wydarzenie. Tym razem czeka na was podwójne zaproszenie na piątek. A żeby je zgarnąć, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i dawajcie nam znać, dlaczego weekend w Gdańsku według was to jest najlepszy pomysł na to, żeby właśnie taki weekend spędzić. Czekam na wasze kreatywne głosówki, liczę, że będzie ich cała masa, a jest o co walczyć, no bo to jest premierowe show Animy w Polsce, w Gdańsku, a wy możecie zgarnąć na nie wejściówkę. WhatsApp Meloradia, tam czekam na wasze odpowiedzi. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A to już Robin Schulz i Barbs, Better Times.

0: płytkę Kto Kitsch Creek w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, ja wiem, że tę nowość bardzo lubicie. No i też wiem, ile TikToków z nią powstaje, więc tu nie ma przypadku. 19.26 na zgarach, a my mamy podwójną wlotkę na pierwsze show anime w Polsce, debiutanckie. No i to będzie naprawdę totalny sztos. No i zapytałem, dlaczego według was weekend w Gdańsku to najlepszy pomysł na spędzenie weekendu? No i pójście na koncert anime. No i Ola, dawaj, siemano.
1: Hej wszystkim.
0: No to czemu ty byś tak bardzo chciała tam pójść? Ola,
1: halo?
0: Jesteśmy. O, dlaczego
1: tak,
0: byś
1: jesteśmy?
0: Chciała tam pójść?
1: Jest to nasz ostatni wspólne wyjście tak naprawdę z moją przyjaciółką przed wyjściem za mąż.
0: Panieński się szykuje chyba.
1: Dokładnie, a raczej taki wstęp idealny właśnie byłby.
0: A słuchaj Ola, gdyby na panieński wpadł anima, to co byś zrobiła?
1: Ojejku, nie wiem, tego bym się nie spodziewała.
0: Ale słuchaj, ty do animy możesz wpaść. No bo w tym momencie dostajesz podwójną wejściówkę od Meloradio na piątkowe show animy w Gdańsku!
1: Uhu, świetnie, Boże, nie spodziewałam się.
0: A i z Meloradio musisz spodziewać się rzeczy niespodziewanych, ale wy też możecie, no bo już jutro kolejna szansa na podwójną wlotkę na występ animy w Gdańsku będzie.

0: Ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
3: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
4: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara na mediaexpert.pl.
7: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
8: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

Nie żałuję. To Smolasty i Doda w Melo. Dziewiętnaście minut do 20. Tyle nam zostało pychu z tej strony. Mam nadzieję, że wieczór mija wam fajnie. Miało być za darmo i nic z tego. Są takie rzeczy, za które restauracje koszą dużo siana, no między innymi za wodę. No i miała powstać ustawa, dzięki której każdemu z nas w restauracjach będzie przysługiwała woda za free. No ale właśnie czytam, że nic z tego, nici. W ostatniej chwili panowie w Sejmie się wycofali z tego zapisu i wody za darmo mieć nie będziemy. No i zdecydowanie nie polać im za to. Not So Bad i Na Fire. Taka nowość na antenie Meloradia już teraz.

0: Jeff Mello.
1: Lego. Lego. Lego.

0: Ta pani zna się nie tylko na hitach mundialowych.
1: Lego.
0: Ale też chyba bardzo lubi pewne klocki.
1: Lego.
0: A te klocki tak się składają, że wychodzą fenomenalne numery.
1: Lego.
0: Shakira i Dare w Meloradio.
1: Lego.
0: A za chwilę wybije 20.
2: A już o 20 zagramy
0: Bibi Rexha i Faithless, New Religion. Dla mnie jak na razie numer jeden hit tego roku i to właśnie od niego rozpoczniemy godzinę 20. 1, 2, 3.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Renault Arkana Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o sylwetce SUVa Coupé. Zyskaj 30 tysięcy złotych w ofercie ADIE, czyli na pożegnanie modelu. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2025. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
8: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert dalej masz.
0: Po reklamie.

0: idę w Melo.
1: 20 już punktualnie na zegarach. Często chodzicie na koncerty i festiwale? Ta dziewczyna tak i dzięki temu zarobiła około 40 tysięcy złotych. O kogo chodzi i jak to się stało? O tym dowiecie się za moment, a teraz...
0: Idę w Melo.
1: I wy też chodźcie razem z Bibi Rexą. Tu Pychu, siemano.

0: ta przyśpiewka stadionowa. Hard to be humble. 20:13. To Mikolas i Trips w Meloradio. A dla jego kawałków ta dziewczyna czekała godziny w pierwszym rzędzie. No w ten weekend BDOES zagrały w Bielsku Białej, no i zaskoczył jedną ze swoich fanek. Ta przez cały koncert śpiewała absolutnie każdą piosenkę. To zauważył BDOES, no i postanowił jej zrobić prezent.
1: Chciałem ci dać mój zegarek. Jesteś z***a. Nie musisz go nosić, możesz go sprzedać. Możesz go sprzedać, sprzedaj go, trzymaj się. Dzięki ci wielkie, bardzo dziękuję za wsparcie. Ja mam ten zegarek tylko dzięki tobie, dzięki takim jak wy. Kto z was by nawet tego nie miał?
0: No i Bedi, wielkie oklaski, trzeba przyznać, ty to potrafisz. No mam nadzieję, że ta dziewczyna, która zegarek dostała, to już z szoku wyszła. No bo do jej portfela wejdzie około 40 000 zł. No ale jak go spienięży, do czego właśnie Bedi zachęcał, no to coś mi się wydaje, że każdą swoją fantazję będzie mogła spełnić. No i za to trzymamy kciuki. Fantazje, Miu, PZ i BDOES właśnie. Oni już teraz.

wyglądasz za z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantasy around the clock. Chcesz from the back czy from the front? Bo wyglądasz za z obu stron.

0: Sinclair. Where's Hold On? No bo zaczyna się ten numer i od razu banan na ustach się pojawia. 20:29 na zegarach, słuchacie Meloradia, Pychu z tej strony, siemano. No a my jak zawsze mamy dla was 200, taką szybką kasę, którą możecie od nas dostać, no i wydać tak naprawdę na co tylko chcecie. Wystarczy, że wasz pomysł wpiszecie na meloradio.pl, no i dacie nam znać, na co byście takich luźnych 200 potrzebowali. Tak jakiś czas temu zrobił Mariusz, posłuchajcie, na co on potrzebował hajsu.
1: Kasa jest mi potrzebna na jakiś tam moduł wentylatora do samochodu, żeby ta klimatyzacja działała.
0: No właśnie, no a 2 dni upałów przed nami, więc hajs się przyda. Meloradio.pl, tam wpisujecie wasze pomysły, no i czekamy na nie bardzo mocno. Meloradio. Już jutro kolejna szansa, żeby kasę zgarnąć, a to nowość od Kaigo. Take Me Back.

I Like. To Marlon Hofstadt w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 15 minut równo do 21 nam zostało, a w Krakowie grają w piłeczkę. Kończy się druga runda ekstraklasy tego sezonu, no i Krakowia walczy z Pogonią Szczecin. 82 minuta na zegarach, no a tutaj 0-1 prowadzą goście. Pogoń prowadzi w starciu z Krakowią, no ale trzeba przyznać, że panowie się nie postarali, jakoś tak bardzo dużo bramek nie widzimy, ale zostało 10 minut jeszcze około, kto wie, co się wydarzy.

0: Jill Curry, jego nowość to Whisper w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 21, a wy pamiętajcie, że na ten numer możecie głosować na meloradio.pl w ramach 30 Melo Radia. Wasza lista hitów już w piątek po 18. I kto wie, być może Jill Curry się w niej pojawi, a za chwilę 21.
1: A już o 21 zagramy
0: Fuka i Liwka, chcę więcej. To właśnie ten kawałek poleci punktualnie o 21, wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam będą gadać i zamulać.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie. Idę w melo.
2: Słońce już no prawie zaszło, a to oznacza jedno, 21 wybiła. No i można już wychillować, nie martwić się tym, co się w poniedziałek nie udało. No po prostu powiedzieć sobie:
1: idę w melo.
2: Tu pychu, siemano, fuka i liwka.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Piąta, Axwell i Bon w Melo Radio. Tak, podkręcamy dla was tempo, a swoją drogą Bon wystąpił gościnnie na secie Martina Garrixa, który zamykał tegoroczny Tomorrowland. Były fajerwerki, oj były, i to w sumie dosłownie. A pamiętajcie, że cały czas masa materiałów prosto z Tomorrowland czeka na naszych socialach. Wbijajcie na TikToka, Instagrama Melo Radia, możecie przy okazji zaobserwować, jeśli jeszcze tego nie robicie, a dowiecie się między innymi, co ze sobą zawsze na setach musi mieć na przykład Lost Frequencies.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Tak wiem, mam niezłe poczucie humoru. Zagrać numer The Weeknd w poniedziałek. Jestem okrutny, zdaję sobie z tego sprawę, nie zmienię się. 28 minut po 21. Wysłuchacie Melo Radia. Taki klasyk za nami, ale wy dobrze wiecie, że my w Melo lubimy wam grać nowości, bo najlepszy drop nowych hitów macie właśnie u nas. No i teraz czas na dla odmiany właśnie nowość Jazzy i Invisible. Ten numer naprawdę dobrze buja, sprawdza też świetnie basy, więc możecie je trochę w autach podkręcić, jak macie taką opcję. No i przede wszystkim, jeżeli wam się ten kawałek podoba, to głosujcie na niego na meloradio.pl w 30 Melo Radia.

Alabama Ten to Moonlight i Fordo. Tak, podkręcamy tempo. 18 minut do 22. Po raz pierwszy przylatuje do Polski. No i zagra w gdańskiej stoczni i to dwa razy. Mowa o Animie, to naprawdę niesamowicie utalentowany DJ włosko-amerykańskiego pochodzenia, no który znany jest ze swoich niesamowitych audiowizualnych show. No, słuchajcie, to nie jest set, to jest sztuka, poezja. Wszystkie bilety, słuchajcie, na to wydarzenie, na te dwa wydarzenia w piątek i w sobotę są już wyprzedane, ale my w Meloradiu mamy dla was takie wejściówki na te wyprzedane wydarzenia. I codziennie wieczorami w tygodniu wam je rozdajemy, no więc słuchajcie uważnie Meloradia po godzinie 18, może by tego nie ominąć i żeby móc sobie pozwolić na taki wyjazd nad morze. Fajnie to brzmi w środku wakacji, co nie? Ale mam dla was mocne duety jeszcze do 22. Will.i.am i Britney Spears, ich Scream and Shout. Na pewno wam zagram, będzie Madonna i Martin Garrix. A już teraz, oj, klasyczek i to niezły. Taya Cruz i Kylie Minogue, to Higher.

Nie wiem, czy jest drugi taki numer w ostatnich tygodniach, na punkcie którego aż tak mocno oszalałem. Madonna i Martin Garrix to Bizarre w Meloradiu. 22 się zbliża w poniedziałek, a to oznacza, że on się kończy. No same dobre wieści.

muzyka. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No, spontaniczny wyjazd nieznany.
2: 200 w tym momencie lecą do ciebie. Spontan jest najlepszy, więc my oczywiście pomagamy.
1: Dzięki wam wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: meloradio.pl, no i wspierajcie swoich faworytów.
1: 30 Meloradia.
0: Olek Pych, zapraszam.
1: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.